akumaya banana akumaya seku akumaya banana akumaya morin akumaya banana akumaya seku akumaya banana akumaya morin akumaya banana akumaya seku akumaya banana akumaya morin akumaya banana akumaya seku akumaya banana akumaya morin akumaya.